0: amado hebreo.
1: Mi amado hebreo.
2: Meu hebraico amado.
3: My beloved Hebrew.
4: Mon amour.
3: Mi querido hebreo.
5: Любовь моя.
6: Любовь моя.
7: Любовь моя.
8: Любовь.